sięgnęli cuką w czołem. Genau wie du und deine Mama. Du hast nie gelernt zu schreien.